0: jetzt hier beim Freien Bürgerradio Swobfurt. Polskie Nagrania, Musik aus dem östlichen Teil des Verflechtungsraums.
1: Pot na twarzy całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była.

trochę może przewiduję z tego jakąś katastrofę. Ja się nie boję, chcę garściami z życia czerpać. Czasem to, co czuję, zapisuję w wierszach. Czasem ci wysyłam, czasem ci się podobają. A co na to inni, nieważne, niech gadają.